Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

you move me. But I wanna know for sure.

0: Tylko ja.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety. 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Should I stay or should I go? To The Clash w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 9 dzień maja 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej i Dzień Okulistyki. To święta nietypowe w kalendarzu, a imieniny obchodzą dzisiaj Grzegorz, Bożydar, Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Przebor i Otokar. Co ciekawe, stan na luty 2026 roku, imię Otokar w Polsce nosi tylko 3 mężczyzn. Ciekawe, czy któryś z tych mężczyzn jest słuchaczem Eskirok, albo na przykład ktoś z Państwa zna jakiegoś Otokara. To jest imię pochodzenia germańskiego i oznacza zdrowie, dobrobyt, czujny, baczny, czyli inaczej strażnika majątku. Taka mała ciekawostka. Gdyby ktoś z Państwa Otokara jakiegoś znał, to proszę złożyć serdeczne życzenia od całej ekipy Eskirok. Tak samo zresztą, jak i innym dzisiejszym solenizantom i jubilatom. A teraz Nickelback i Bones for the Crows w Eskirok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Editor Si i Sugar w Esterok za nami, a przed nami już za momencik zespół, który miał wyruszyć w ogromną trasę z okazji 50-lecia istnienia. Niestety zdrowie wokalisty Dee Snidera nie pozwoliło mu na to, żeby dostarczać co wieczór podczas tej trasy 100-120% siebie i tego, co robi na scenie. W związku z tym postanowił, bardzo zresztą mądrze moim zdaniem, że wycofa się i oświadczy oficjalnie, że słuchajcie, nie stać mnie na to zdrowotnie, żeby wam dostarczać tyle, ile powinienem wam dostarczyć. W związku z tym wolę, żebyście zapamiętali mnie z tych lepszych czasów, niż teraz takiego odcinającego kupony i niedowożącego na scenie tego, czego się po mnie spodziewacie. Chapeau bas, bardzo dobre podejście. Wielu artystów mogłoby się od pana Dee Snidera uczyć. Trasa mimo wszystko się odbędzie, co prawda dużo krótsza, w dużo bardziej okrojonym składzie, jeżeli chodzi o miejsca. Póki co są tylko 4 daty i to w Stanach Zjednoczonych, a miejsce Dee Snidera na tych koncertach zajmie Sebastian Bach, czyli wokalista Skid Row. Bardzo dobry ruch, zobaczymy jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że jeszcze raz w życiu przyjdzie mi Twisted Sister na żywo zobaczyć, bo już raz widziałem i powiem państwu, że to był doskonały koncert. Pamiętam go, choć było to 23 lata temu. No to Twister Sister i We're Not Gonna Take It już za moment. Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Bitch to Meredith Brooks w SC Rock. A teraz mam dla Państwa zespół, który powstał z inicjatywy niejakiego Ricka Rubina, czyli absolutnie legendarnego producenta muzycznego. To on namówił trzon Rage Against the Machine, czyli panów Morello, Wilka i Comeforda, do współpracy z niejakim Chrisem Cornellem z grupy Soundgarden. No i w ten sposób pojawił się zespół Audioslave. Sama nazwa objawiła się Chrisowi Cornellowi w wizji, o czym zresztą opowiadał w jednym z wywiadów Tom Morello. Nagrali panowie 3 albumy, sprzedali ponad 8 milionów płyt i byli pierwszym amerykańskim zespołem rockowym, który zagrał darmowy koncert na Kubie przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. To wydarzyło się w roku 2005. Nagrali też przepiękny utwór zatytułowany Show Me How to Live. I właśnie po ten numer Audioslave sięgam teraz dla Państwa w SC Rock.

Numer, który sprawił, proszę Państwa, że Happy Set trafiło do panteonu polskich zespołów rockowych. Zanim pójdę. Kuba Kawalec, kiedy go pisał, mieszkał w Krakowie, był przedstawicielem handlowym, no a tekst oparł na doświadczeniach swoich sąsiadów. Pełna kłótni, dramatów i prób łagodzenia konfliktów relacja, którą obserwował, była między innymi inspiracją do wersu Miłość to nie pluszowy miś. Co było potem? No, potem to zaczęła się, proszę Państwa, historia. Historia, która trwa do tej pory i bardzo dobrze, bo Happy Set doskonałym polskim zespołem jest. Tym utworem, zanim pójdę, kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa Even Flow od

0: Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
0: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
2: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży.

0: Steady As She Goes to Dear Counters w Esterok. A ja przypominam, że już tylko do jutra został czas na to, aby zgłaszać się do naszej zabawy SK Rockstar. Jeżeli mają Państwo zespół, albo grają Państwo solo, albo w duecie, albo w tercecie, albo w ogóle grają Państwo muzykę i mają Państwo ją nagraną i chcieliby Państwo ją promować dalej, albo nawet wystąpić na festiwalu Colors of Ostrava, no to już tylko do jutra jest czas na to, żeby się do naszej zabawy zgłosić. 11 maja jury konkursowe wybierze 10 najciekawszych utworów, na które potem Państwo będą mogli od 12 maja głosować. Wyłonienie zwycięskiej kapeli to 20 dzień maja. Kto zostanie tegorocznym SK Rockstar? No ja jestem bardzo ciekawy. Słyszałem kilka propozycji, które zostały nadesłane. No i powiem szczerze, że poziom jest wysoki. Przypominam, jeżeli jeszcze ktoś z Państwa tego nie zrobił, a chce, to już tylko czas do jutra, do północy jest, żeby się do SK Rockstar zgłosić. A my w Esterok już za momencik posłuchamy przepięknego numeru obywatela GC Nie pytaj o Polskę.
1: To promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich. Wśród nich jest wiele znakomitych i utytułowanych sportsmenek, paralimpijek.
3: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. I to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat.
2: Moim gościem będzie Paulina Malinowska-Kowalczyk, autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: Reklama.
7: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
8: This is Jack White.
9: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

AC/DC i Back in Black w Estrock. Numer przełomowy, płyta przełomowa, bo to pierwsza płyta nagrana po śmierci Bona Scotta, pierwsza płyta nagrana z Brianem Johnsonem, stąd plotki wśród fanów AC/DC, że Back in Black, tekst do tego utworu, w ogóle napisał przed śmiercią Bon Scott. Jednak Brian Johnson postanowił w końcu na te plotki odpowiedzieć, bo te krążyły już od wielu, wielu lat. No i okazuje się, że tak naprawdę to on jest autorem tego tekstu. Powiedział, że tekst napisał na wyraźną prośbę kolegów z zespołu, którzy pogrążeni byli w głębokiej żałobie po stracie Scotta. Chcieli nagrać kompozycję, która będzie jednocześnie wyrazem straty, jak i celebracją życia piosenkarza. No i moim zdaniem bardzo ładnie się to udało. AC/DC Back in Black za nami w Estrock, a teraz przed nami Billy Talent i Fallen Leaves.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skank and Nancy i Hedonizm w Esce Rock za nami. Skank and Nancy, które będzie jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Colors of Ostrava. Ten już w dniach 15-18 lipca 2026, a poza Skank and Nancy na scenie zobaczymy m.in. 21 Pilots, Teddy'ego Swimsa, Lorde czy chociażby Mobiego. No i zobaczymy też oczywiście naszą SK Rock Star. Czas się kurczy, więc zgłaszać się proszę na skrock.pl. Zbliża się 11, proszę Państwa. Po 11 mam już przygotowanego Ironmana od Black Sabbath. Proszę, koniecznie.

0: Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka,
0: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Fight for Your Rights to Party. To Beastie Boys i Kerry King, który w tym numerze zagrał solówkę. Kerry King, rzecz jasna, ze Slayera. Tym zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. A jeżeli o te Rights to Party chodzi, no to przypominam, że dziś imprezujemy na imieninach u Grzegorza, Bożydara, Karoliny, Katarzyny, Marii, Mikołaja, Stefana, Jacynty, Beata, Otokara i Przebora. Wszystkim solenizantom i jubilatom najserdeczniejsze życzenia i oby wam się. No to teraz nowinka od córki niejakiego Dave'a Grohla, który już niebawem pojawi się w Polsce na koncercie razem z zespołem Foo Fighters. Violet Grohl z jej debiutanckiego krążka, numer zatytułowany 595.

0: To Life is Telling the Drama, Westerrock, a już za chwileczkę Aerosmith z płyty Permanent Vacation. Kiedy ta płyta wychodziła, ja miałem 5 lat. Numer zatytułowany Ragdoll. I niewiele osób wie, że paluchy w tym utworze maczał niejaki Jim Wallace, który razem ze Stevenem Tylerem napisał tekst tej piosenki. Jim Wallace natomiast jest kanadyjskim songwriterem, który między innymi maczał paluchy choćby w takich hiciorach jak Summer of 69 Bryana Adamsa. Taka maleńka muzyczna ciekawostka. Już za momencik, Westerrock, Ragdoll i Aerosmith.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esker Rock.
9: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him and you're listening to Esker.

Black Knight to Deep Purple w Esterok. Już 3 lipca, proszę Państwa, w nasze rączki trafi 24 studyjny krążek tej formacji. Mało tego, krążek ma być powrotem do tego, jak Deep Purple brzmiało w latach 70. Ian Gillan stwierdził, że to może być ich najcięższy krążek w historii. Album nosi tytuł Splat i nie wiem jak Państwo, ale ja nie mogę się go doczekać. Tym bardziej, że już 8 października panowie z Deep Purple zawitają do Łodzi. To jest koncert, na którym planuję być. Państwu też bardzo gorąco polecam. Deep Purple, Black Knight za nami. Jak tylko będziemy mieli nowe numery z nadchodzącego krążka, to na pewno je dla Państwa w Esterok zagramy. A teraz już Kasabian i Days Are Forgotten.

to Muse Uprising, Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 12. Po 12 tradycyjnie Westerok Garaż w sobotę, a my słyszymy się już jutro o 9. Pięknego popołudnia sobotniego Państwu życzę. Cudownej sobotniej nocy. Oczywiście również życzę Państwu, żeby ta sobotnia noc

0: wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Teraz w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Siętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w komplecie z Łukaszem Bąkiem.
2: I z Joanną Siętarską. Witajcie w garażu. To będzie dzisiaj jazda bez trzymanki. I to nie tylko w przenośni, ale też w sensu stricte. Bo zaczniemy od autonomicznych samochodów.
1: Tak, strasznie tego nie lubię, ale dobra, przetoczmy się przez autonomiczną motoryzację. Wracamy do Was za chwilę. Startujemy z garażem.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Na początek, moi drodzy garażu, jeszcze raz was pięknie witamy i o tym, co piszczy w motoryzacji, nagle się okazuje, że dzieje się coś, co mnie na przykład akurat bardzo cieszy.
2: A mnie niekoniecznie, bo ja uważam, że jazda autonomiczna, może nie tyle sensu stricte właśnie autonomiczna, co możliwość prowadzenia samochodu, gdy on jednak trzyma się w pasie ruchu, sam hamuje, sam przyspiesza, to jest znak czasów i zdecydowanie takimi samochodami przyjemniej, przynajmniej w określonych warunkach się jeździ.
1: Ja wiem, ale z drugiej strony wiesz co, Łukasz, kurczę, blady, ja jakoś nie wiem, cały czas mam cykora, że jak coś się zepsuje, to po prostu szlak człowieka trafi. Ja jednak stawiam na człowieka i na to, żeby człowiek myślał za kierownicą i wolałabym, żebyśmy trochę tych kierowców bardziej szkolili, niż zastanawiali się nad tym, czy te samochody będą jeszcze mądrzejsze i mądrzejsze od kierowcy. Fakt, że wyobraźcie sobie, że BMW i Mercedes wycofały się z wprowadzania tych systemów, które są rzeczywiście w pełni autonomiczne. Widzisz, są za drogie, mało tego, klienci tego wcale nie chcą. Co jest ciekawe?
2: Wstrzymali się z rozwijaniem tych systemów, tak bym powiedział, bo zarówno w nowej BMW serii 7, tej poliftingu, jak i w nowym Mercedesie klasy S nie będzie trzeciego stopnia autonomii, co wcześniej zapowiadano, tylko pozostaną na takim drugim stopniu plus, czyli 2,5 stopnia, co oznacza, że owszem, te samochody będą miały zaawansowane systemy, ale nie będzie można puścić kierownicy, czytać sobie gazety, siedzieć w telefonie, bo trzeci poziom oznaczałby już, że za ewentualne wypadki, za ewentualne kolizje, za ewentualne szkody ponosiłby odpowiedzialność producent samochodu, a nie kierowca.
1: No właśnie.
2: Trzeci poziom autonomii to już jest taki, gdzie nawet nie musisz patrzeć na drogę.
1: No ale to jest straszne. Ale poczekaj, bo teraz mi przyszło coś do głowy. Zobacz, jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy. I na przykład myślisz sobie, kurczę, taki driver F1 na przykład, to jest poziom zmyślenia kierowcy i odruchów na poziomie 3. I ja bym takich kierowców sobie życzyła, żeby ludzie byli sprawni za kierownicą.
2: A jak wsiadasz w autonomiczne, to możesz mieć minus 3 i tak cię dowiezie do celu.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to teraz przesiadamy się z samochodów autonomicznych na całkowicie nieautonomiczne dwa kółka, czyli na motocykle, a konkretnie na motoambulansy. Bo wyobraźcie sobie, że dopiero od roku, choć jeżdżą po drogach od ponad 20 lat, to dopiero od roku jest to usankcjonowane w przepisach o ratownictwie medycznym.
1: Jak to się stało w ogóle, powiedz mi, Łukasz? To jest niebywałe. Jak to się wydarzyło, że one nie były wcześniej w ogóle usankcjonowane prawnie? Motocykl, ambulans dojedzie szybciej, zwłaszcza w zakorkowanym mieście. Szybciej uratuje człowiekowi życie. Przecież to jest logiczne.
0: Wiadomo, że nie dowiezie tego poszkodowanego na przykład do szpitala. Do tego służy już standardowa karetka. Natomiast rzeczywiście pierwszej pomocy może udzielić przede wszystkim szybciej, bo się przeciśnie między samochodami, dojedzie na miejsce i ma też takie wyposażenie, które pozwala mu właśnie tego poszkodowanego jak najlepiej zabezpieczyć. I teraz po roku zmieniają się nieco te przepisy. I no dlatego
1: mówię. Ciekawe właśnie. Tak. I teraz uwaga, bo teraz najważniejsza zmiana dotyczy usunięcia części wyposażenia takich jak pojemniki replantacyjne do przechowywania amputowanych części ciała. No ale to jest w sumie dość logiczne, przecież będzie mu amputował kończyny na Boga chyba na miejscu.
0: Nie, no bo, ale to co, do tej pory też piłę musiał wieźć ze sobą? Pana ręki już nic nie będzie, dawaj, no, najpierw piłą, a potem w pojemnik do przechowywania.
1: Będzie miał drenów do drenażu opłucnej i klasycznych elementów zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ale będzie miał zestaw porodowy.
0: I to jest, powiem ci, game changer. Mhm. Ja nie wiem, ciekaw jestem, jak będzie się tutaj fotel na motocyklu rozkładał, znaczy siodło do takiego... Z drugiej strony, zobacz, mamy przypadki, gdzie się urodziłeś, w szpitalu, a ty w samochodzie. Są takie przypadki, że ktoś się urodził.
1: Są,
0: a ty,
1: prawda.
0: A ty mówisz, a ja na motocyklu.
1: Wiesz co, ale gdybyśmy my wiedzieli, kurczę, rodząc się, albo na przykład nasi rodzice byliby w stanie oszacować, że i ja, i ty będziemy dziennikarzami motoryzacyjnymi, to dzisiaj opowiadać historię, że urodziliśmy się w samochodzie, to byłoby coś.
0: A gdzie trzymałaś nogi? No, na kierownicy.
2: To jest Garaż w SCRO. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: promocja. Eszka Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: To jest Garaż w Esse Rock.
1: Oj, opowiemy w garażu dzisiaj w ramach Auta Tygodnia. Ja opowiem o samochodzie, o którym zresztą opowiadaliśmy już często i żeśmy wspominali o nim, bo...
2: Ale to jest tak wyjątkowe auto, że warto je wspominać.
1: A teraz ja do niego wsiadłam i tak się z tego cieszę, że to się, słuchajcie, w głowie nie mieści. To jest Renault 4, który jest co prawda samochodem elektrycznym i pomimo mojej sceptyczności i tego, co sam oszacowałeś, patrząc na mnie, określiłeś, że mam range anxiety.
2: Tak.
1: Czyli lęk przed utratą,
2: to jest
1: naprawdę.
2: Psychologicznie rozpoznane zjawisko.
1: Autentycznie, słuchajcie, ja na to cierpię. Ja cały czas patrzę, czy mi wystarczy jeszcze prądu, żeby dojechać do celu.
2: Nie ma na to tabletek niestety, syropku też.
1: No to strasznie mi przykro. Nic na to nie poradzę. Faktem, słuchajcie, że ta Renówka czwórka, która jest w elektryku, jest absolutnie jedną z piękniejszych kontynuacji samochodów kultowych, starych, jakie można sobie wyobrazić. Rzeczywiście Renówka czwórka, 8 milionów sprzedanych egzemplarzy przez 30 lat. To było auto, które ja uwielbiałam. Śliczny kwadraciak, kanciaczek, przecudny. I ta Renówka czwórka nowa tak pięknie nawiązuje do tej starej Renault 4, że ja się po prostu nie mogę napatrzeć. To jest po prostu autentycznie cudo. To tyle radości sprawia, że to się w głowie nie mieści. Te śliczne lampy z przodu, które mają wpisaną czwóreczkę. Wszędzie naprawdę przepiękne blebaciki, tu czwóreczka, tam czwóreczka. Sam kształt nadwozia, który rzeczywiście bardzo pięknie nawiązuje do czwórki. Cudo. Naprawdę, słuchajcie, tyle radości.
2: Uważam, że Renault znalazło sposób, po pierwsze, na przywrócenie tych legendarnych modeli, czy czwórki i piątki do życia, i naprawdę zrobiło to świetnie, i dwa, w ten sposób na oswojenie ludzi z elektryfikacją. Uważam, że naprawdę odwalili tutaj kawał dobrej roboty, a najfajniejsze w tym aucie jest to, że w gąszczu samochodów podobnych do siebie, jeden do drugiego, przestajesz dzisiaj rozróżniać nie tylko modele, ale i marki. Zrobili coś, do czego wsiadasz i masz banana na twarzy.
1: Mam.
2: To nie musi być szybkie, tak. To nie musi być drogie, to nie musi budzić emocji samą jazdą, ale budzi w tobie radość.
1: Ile radości. Słuchajcie, jeszcze będzie bardzo fajna radość, bo wyjdzie teraz numer, egzemplarz specjalnie z okazji Roland Garros i będzie w kolorze Glacier White. Będzie piękne 18-calowe felgi. Parisien z dekielkami w kolorze terakotowym, który nawiązuje do ziemnej nawierzchni paryskich kortów tenisowych. I będzie sobie tam kosztował jakieś 38,5 tysiąca euro. Sporo niby jest, 162 tysiące, ale za taką perełeczkę powiem ci, kurczę, jakbym miała, to bym dała. Wszystko dobrze?
2: Wszystko.
0: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Poczekaj, zapnę się, poprawię krawat, tak, usiądę, bo będę teraz mówił naprawdę o wyjątkowym samochodzie.
1: Matko, czekajcie, ja się zapiął prawie,
0: W przeciwieństwie do Renault 4, ten samochód nie miał poprzednika i do niczego nie nawiązuje. Co więcej, nie ma też następcy. Był produkowany tylko przez lat 5 albo 6 i go niestety pożegnaliśmy i uważam, że pożegnaliśmy ten samochód z ogromnym smutkiem i... Pojeździłem nim chwilę, takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT?
1: Nie wiem dlaczego, Boże, kocham Kia Stinger GT, uwielbiam ten samochód, uważam, że to było wspaniałe, dlaczego się go już nie produkuje? Nie rozumiem, ale zobacz, nie ma samochodów tak wiele już, które budzą człowieka emocje.
0: 6 cylindrów, twin turbo, 370 koni, 270 na godzinę, 4,9 i nawet nie chodzi o te liczby, nawet nie chodzi o to osiągi, bo dzisiaj elektryki oferują nam to samo. Tylko chodzi o emocje, jakie ten samochód budził.
1: Och, jakie
0: i
1: to
0: tym, jak wyglądał, i tym, jak jeździł, i nawet trochę tym, jak brzmiał. Po prostu wsiadałaś do tego auta i wiedziałaś, że to nie jest tylko środek transportu z punktu A do punktu B.
1: Nie, to
0: tylko to jest styl życia.
1: Wspaniała konstrukcja w ogóle. Powiedz mi, dlaczego, co się wydarzyło takiego w Kii, że przestali Stingera produkować? Bo co?
0: Bo emisję.
1: Bo
0: emisję. Po prostu. No nikt by nie zabił takiego projektu, gdyby nie musiał po prostu przyciąć emisji CO2 dla całej swojej gamy.
1: Przepadnij Unia Europejska za emisję.
0: Kurczę, zawsze motoryzacja była czymś, co kojarzyło się z tymi emocjami, z adrenaliną, z endorfinami, z uśmiechem na twarzy. A dzisiaj niestety ja lubię te samochody elektryczne, tak jak wielokrotnie podkreślałem, to jest fajny środek transportu na przykład do miasta, albo jak masz gniazdko, albo jak oczekujesz ciszy i komfortu, ale to nie jest fajny środek transportu, kiedy oczekujesz emocje. Bo emocje to nie jest tylko 0-100 w 4 sekundy. Emocje to jest wszystko to, co temu towarzyszy. Zmiana biegów, dźwięki i tak dalej.
1: A poza tym, wiesz co, ja widziałam ostatnio Stingera na ulicy, pomyślałam sobie, rzeczywiście śliczne auto.
0: No,
1: śliczne.
0: Nadal dobrze wygląda,
1: tak,
0: nie?
1: I on naprawdę rzeczywiście wygląda trochę jak taka mikro Panamera, to ma piękną linię, on się nie zestarzeje. Oddajcie nam takie samochody.
0: Jest jeden plus tego, że nie jest produkowany.
1: No.
0: Ale z tego plusu skorzystają tylko ci, którzy go kupili, tak jak ten mój znajomy, którego egzemplarzem jeździłem, zapłacił za niego w 2023 rokiem 230 tysięcy złotych. Dziś to auto nadal jest warte 220-230 tysięcy złotych, praktycznie nie straciło na wartości.
1: Będzie rosło?
0: Nie, myślę, że aż w przypadku Stingera aż tak dobrze nie będzie. Niemniej ten bardzo mały, skromny spadek wartości świadczy o tym, że nam brakuje takich samochodów. My za nimi już tęsknimy. I nie tylko ja i ty, ale też ci, którzy nas słuchają.
1: I bardzo brakuje, aż mi normalnie serce pika.
2: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do załadunku i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne.
3: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek Polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
2: Na kampusie zorganizowali spotkanie bez telefonów. Uwaga, z muzyką na żywo, z siatkówką, z kocykami piknikowymi, z rozmowami twarzą w twarz.
3: A wiecie, jak się o tym dowiedzieliśmy? Bo napisali o tym na Instagramie.
4: No?
2: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu.

0: Do tego zespołu Zmysłowic jeszcze będziemy na pewno nawiązywać, także w kontekście tego, że Artur Rojek wraca, czyli były muzyk i lider tego zespołu, wraca z bardzo ciekawą, bardzo ważną kampanią, także promując swoją nową płytę. Do tej płyty na pewno będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do nowych dźwięków byłego lidera formacji R.E.M. Pan Michael Stipe także szykuje się do wydania swojej pierwszej, tym razem debiutanckiej płyty z Andrew Wattem, czyli z najbardziej rozchwytywanym obecnie producentem muzycznym na świecie. Panowie zawiązali kolektyw, no i pokłosiem tego kolektywu jest ścieżka dźwiękowa do serialu Rooster, który dostępny jest na Netflixie. To nowy Michael Stipe. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Slash zapytany o nową płytę Guns N' Roses mówi, że materiału jest tak dużo, ale potrzeba dyscypliny, żeby do tego przysiąść i się za to na poważnie zabrać. Mówi, że z jego doświadczenia wynika, że ten zespół nigdy nie może nic zaplanować z wyprzedzeniem, natomiast u nich wszystko zawsze dzieje się spontanicznie. Jak mówi Slash, więc to nowe wydawnictwo nadchodzi, bo wszyscy w zespole o tym myślą. Po prostu stanie się to, kiedy ma się stać. No to uzbrajamy się w cierpliwość, tylko pytanie, czy wystarczy nam czasu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co, jakie wydarzenie wywróciło wasze życie do góry nogami? No chyba nie będzie dla nikogo niespodzianką, jak powiemy, że narodziny dziecka.
3: O tak.
2: Tym kończy masz dwie córki.
3: Znaczy o dwóch wiem, nie?
2: No właśnie, więc pytanie, czy jak pierwsza wywróciła do góry nogami, to druga postawiła to na nogi?
3: Tak, właśnie tak było. Dziękuję bardzo.
4: Będzie jak któraś zapuka jeszcze do drzwi i powie, tato, swoją drogą, ja mnie zdawałam maturę z matematyki, wiecie?
3: Ja też.
4: No, widzisz,
3: uczyliśmy z historię.
4: Z historii, oczywiście, że tak. Zawsze można było coś nableblać.
3: Ale nasz, proszę, prymusik zdawał z matury.
2: Proszę bardzo.
4: No
2: 94%.
4: Ja pierdzielę. 7 razy 8?
2: Bardzo dużo.
4: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
12: Hi, this is Daniel.
13: I'm Chad, we're from Nickelback.
14: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
15: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

To Come Together, to The Beatles Westerok, no i Beatlesi razem wracają. I kto by pomyślał, że na najnowszej płycie Paula McCartneya, która będzie miała swoją premierę już niebawem, The Boys of Dungeon Lane, bo mowa właśnie o tej płycie, doczekaliśmy się wyjątkowego duetu. Ringo Starr, czyli bębniarz zespołu The Beatles, marzył o tym, żeby zagrać, a właściwie nawet nie zagrać, ale zaśpiewać z kimkolwiek z Beatlesów, i to marzenie właśnie się spełnia na nowej solowej płycie Paula McCartneya. Home to to ta kompozycja, w której usłyszymy duet z Ringo Starrem, dlatego do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać, ponieważ tę kompozycję wczoraj prezentowaliśmy po raz pierwszy w Radarze. Myślę, że warto będzie w ogóle pokłonić się nowym dźwiękom od Paula McCartneya, bo to naprawdę wyjątkowa płyta, która w dużej mierze także nawiązuje do jego debiutu, czyli płyty z 1970 roku. To teraz może bez deszczu?

Eska Rock.

0: Udało im się z tą kompozycją w 2009 roku od razu podbić listy przebojów, listy Billboardu i to naprawdę sporo tego wszystkiego działo się wokół tej kompozycji, która, warto wspomnieć o tym, jest także protest songiem, który wypuścił zespół Green Day na swojej płycie 21st Century Breakdown.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
3: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja coś właśnie... Ja
3: mieszkałem nad piekarnią.
4: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony Marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony. No wiesz, trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę. I kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy

0: dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
3: Reklama.

0: To już Samba de Westerrock. Przy okazji używania okazuje się, że lider formacji Foo Fighters chciał użyć nieco innej nazwy, która określałaby nowy krążek tego zespołu, krążek Your Favorite Toy. Pomysł był taki, że płyta nazywać się będzie For Good, tylko problem był taki, że kiedy ten zamysł pojawił się w głowie Dave'a Grohla, bardzo szybko pojawiła się także na ekranach kin premiera filmu Wicked For Good i on wtedy stwierdził, no jest jednak zbyt blisko. Trzeba było pewne rzeczy przearanżować, natomiast muzycznie mam wrażenie, że się bardzo udało. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. To nowe Foo Fighters w SC Rock.
1: Ten kawałek dobrze robi.

0: Nie wiem, czy państwo widzieliście te nagłówki w mediach o tym, że pan Steven Tyler został oczyszczony z tych wszystkich zarzutów wykorzystywania młodej osoby w roku 73. Warto wspomnieć o tym, że to nie do końca tak wygląda, dlatego że te oskarżenia, które pojawiły się, faktycznie zostały odrzucone w Oregonie, w Waszyngtonie i w stanie Massachusetts, ale wynikało to tak naprawdę z tego, że zostały one przedawnione. I warto wspomnieć o tym w tym kontekście, że sędzia Patricia Young wydała orzeczenie, z którego wynika, że ta sprawa będzie dalej procedowana, jeśli chodzi o wykorzystywanie na tle seksualnym. Natomiast warto wspomnieć o tym, że właśnie do tego miał dojść także w Kalifornii, a to ważne, że tamtejsze prawo dotyczące wykorzystywania w określonych sytuacjach nie przewiduje przedawnienia roszczeń, więc będziemy jeszcze tej sprawie się przyglądać, tym bardziej, że wyrok ma zapaść pod koniec sierpnia.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
4: This is Anthony Kiedis of
5: the Red Hot Chili Peppers
4: and Flea, inviting you to keep it tuned
6: right here

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Może dlatego Maciej Kurowicki trochę zszedł na dalszy plan, jeśli chodzi o ten świat show biznesu i trochę rock'n'rolla, no bo miał trudne doświadczenia swoje medialne. Z jednej strony człowiek nagle się pojawia, no i tak podbija polski rynek, że musi od razu ruszyć w turnę, które trwa pół roku. Nie jest łatwo, czasami bywają naprawdę trudne koncerty, jak ten słynny koncert formacji Hurt w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie było 17 osób i w pewnym momencie jakiś dziwny facet wpadł na scenę i zaczął wręcz całować gitarzystę. No, to były dziwne rzeczy, jakieś noclegi z muchami nieżywymi w tle, setkami tych much. No, generalnie jak tak sobie słucham czasami tego, co Maciej Kurowicki przeżył, kiedy zaczynał z formacją Hurt, to wcale się nie dziwię, że dzisiaj jest w nieco innym miejscu i w nieco innym zespole. To teraz przed nami zespół, który powrócił dzięki wspaniałemu weselu. Myślę, że każde wesele powinno powodować to, że zespoły, które nie mogą wrócić z nową płytą, będą wracać. I tak było z formacją Good Charlotte.

0: Wydaje się, że fani formacji U2 powinni być muzycznie zadowoleni w tym roku. W końcu dostali nowych kilkanaście kompozycji, które pochodzą z tych dwóch nowych epek, ale to jeszcze nie jest koniec. Całkiem niedawno pan Bono powiedział wprost: nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem. Wiemy, że z ust pana Edge'a padały słowa na temat tego, że to ma być bardzo mocno rockowa płyta, więc my bardzo mocno uzbrajamy się w cierpliwość, mając ogromne oczekiwania.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Mam wrażenie, że to był taki czas, kiedy powstawała ta kompozycja, kiedy David Draiman był nie do końca fajnym gościem. Pamiętam kiedyś zapytany o to, jak on podchodzi tak naprawdę do tego, że wziął się za zrobienie coveru zespołu Genesis. Powiedział, że szczerze mówiąc, naprawdę w ogóle nie obchodzi go, co oni, czyli muzycy tego zespołu, myślą. Powiedział, że on słyszał, że muzykom podoba się ta wersja, więc on to akceptuje. Natomiast z drugiej strony zapytany o wyniki powiedział, że spodziewał się lepszych, szczególnie biorąc pod uwagę świetny teledysk, że to tak jakoś mało się wtedy kliknęło. No ale chyba nigdy nie był fanem tego zespołu, to też zawsze mnie dziwiło, dlaczego wziął się za zrobienie tego coveru. Kiedyś zapytany o Phila Collinsa powiedział, że nie jest fanem tego artysty oraz wczesnego wcielenia zespołu Genesis. Ale mam wrażenie, że w ostatnich latach jednak trochę pan David Draiman się zmienił, zaczął nieco inaczej podchodzić do ludzi, chociaż no, te tematy polityczne no, nieco przywróciły tę pamięć o starym David Draymanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wielu fanów zastanawia się, czy to faktycznie koniec zespołu Greta Van Fleet, zespołu, który towarzyszył nam na scenie przez piękne kilkanaście lat. No ale panowie wrzucili w media społecznościowe film, w którym napisali Thanks for the wild ride. A to jest takie, no raczej małe podsumowanie tego, co działo się wcześniej. Wiemy, że lider tego zespołu dzisiaj skupiony jest raczej na swoim nowym projekcie, który nazywa się Mirador. Chociaż jest jakaś teoria spiskowa, bo jeden z fanów formacji Greta Van Fleet wciskał jakieś kody strony, znalazł gdzieś tam poukrywane wiadomości z wielką M-ką i z zero dolarami w tle. No tak naprawdę nie wiemy więcej, co może się kryć za tymi ewentualnymi ukrytymi informacjami na oficjalnej stronie zespołu Greta Van Fleet, ale wiedzcie, że ręka na pulsie przeze mnie na pewno w radarze jest mocno trzymana, jeśli chodzi o Josha, Jake'a, Sama i Daniela.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich. Wśród nich jest wiele znakomitych i utytułowanych sportsmenek, paralimpijek.
3: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. I to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat.
2: Moim gościem będzie Paulina Malinowska-Kowalczyk, autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
7: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

I w tym kontekście aż łezka wokół się zakręciła, kiedy ostatnio znalazłem wyjątkowe wydawnictwo gdzieś u siebie na półce. Mam zawsze taką półkę z tymi płytami, które całkiem niedawno wyszły i których jeszcze aż tak mocno nie zmęczyłem, jeśli chodzi o słuchanie ich regularnie. I taką płytą gdzieś tam na samym dnie był zespół Thin Lizzy, który pamiętam, że w ubiegłym roku na początku stycznia zaprezentował długo wyczekiwaną płytę ze swoimi wielkimi hitami, ale uwaga, w wersjach akustycznych. Acoustic Sessions, tak nazywa się ten zbiór 10 ponadczasowych kompozycji i wręcz wariacji na temat właśnie tej muzyki wyjątkowego zespołu. Swoją drogą, Thin Lizzy już teraz także na antenie Eski Rock, powoli kończąc tę godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: Nie wszyscy wiedzą, że tak naprawdę mamy do czynienia z coverem. Coverem, który powstał już w tych nowych 2000 latach, natomiast warto wspomnieć o tym, że te kompozycje muzycznie skomponował nie kto inny jak sam Mike Campbell z formacji Tom Petty and the Heartbreakers. Warto o tym pamiętać, bo w końcu to był naprawdę bardzo wyjątkowy pierwowzór.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: To prawda, żeby zwiększyć wentylację, ile tam trzeba było kliknięć, w zależności oczywiście od modelu samochodu, wykonać, żeby w ogóle zaczęło wiać i dmuchać na mnie powietrzem jakimkolwiek, wiesz, odrywam wzrok od jezdni i patrzę w ten wielki tablet na wyświetlaczu.
3: Możesz
2: bez sensu
3: pokazać jeszcze raz, jak dmuchasz?
2: A czy
4: jak dmucham, to ci nie mogę pokazać, ale możemy posłuchać.
5: I teraz niebezpieczna gra skojarzeń, mama mija żona.
4: Ale żeby się rymowało?
3: Może?
4: Mama mija żona?
3: Czekaj. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Nie ukrywam, że nigdy nie byłem wielkim fanem teledysków, natomiast są takie dzisiaj obrazki, które w 2026 roku pobudzają naszą wyobraźnię. A jako, że panowie z formacji Muse postanowili sięgnąć po swój nowy krążek w tematy bardzo kosmiczne i to będzie wręcz koncept album, to wiemy, że ta najnowsza kompozycja Cryogen nawiązuje trochę do tego, co działo się, czy dzieje się, czy może w ich głowie i wyobraźni będzie się działo długo na księżycu Jowisza. A więc cały teledysk wygląda tak, że muzycy grają właśnie na wspomnianym księżycu Jowisza. A to wygląda, drodzy Państwo, wręcz spektakularnie. Dlatego pomyślałem, że warto będzie Wam wspomnieć także o tym obrazku do kompozycji Cryogen. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Nie ukrywam, że zastanawiałem się, jak to dalej będzie wyglądać, jeśli chodzi o przyszłość formacji Pearl Jam, po tym jak ten zespół opuścił bębniarz Matt Cameron, który postanowił skupiać się na przyszłości zespołu Soundgarden. Przyszłości niepewnej, chociaż ta płyta z Chrisem Cornellem może być naprawdę zmieniająca trochę oblicze muzyki rockowej, ale jeszcze musimy co do tego uzbroić się w cierpliwość. Natomiast warto wspomnieć o tym, że ostatnio Eddie Vedder zdradził, że panowie weszli do sali prób. Czy to oznacza nową płytę? No bez przesady, no w końcu 2 lata temu wydali Dark Matter. Natomiast warto wspomnieć o tym, że nowe próby z nowym bębniarzem, kimkolwiek on nie jest, to już są fajne kolejne kroki i kolejne stopnie do tego, żeby osiągnąć kolejny nowy singiel. Tym bardziej, że Eddie Vedder jeszcze jakiś czas temu powiedział, że maksymalnie jedno, może jeszcze 2 dobre płyty od tego zespołu dostaniemy, więc chyba nie warto się spieszyć.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Hi, how's it going? We're called Muse.
6: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
7: My name is Trey.

czekamy na poniedziałkową premierę na YouTube zespołu Metallica, dlatego że panowie wrócili do swojego konceptu za czasów pandemii, kiedy raz w tygodniu prezentowali swój wyjątkowy koncert. Wiemy, że to wszystko jest przecież nagrywane, więc mają te archiwa naprawdę potężne. No i wraca ten pomysł. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy już jeden koncert, no i poniedziałek zbliża się wielkimi krokami, więc pytanie, tym razem jaki koncert będziemy mogli obejrzeć? Uzbrajając się w cierpliwość, posłuchajmy tego, co lata temu miał do powiedzenia zespół Stone Temple Pilots. To Creep.

0: I tym pięknym brytyjskim akcentem od formacji Kaiser Chiefs kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, a my słyszymy się w poniedziałek po 18 w kolejnym Radarze. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła,

0: Na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
1: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama. Rok non-stop.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij